Naji akash vanile ne shwenji tains nga tuchu tu don tas karma sumchu sukni chaduk kasata skuje chevang jikzin ne odze sanajat.